Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.